grzmią chorały i czas się wlecze. Różowe plamki, rdzy ślady pozostały na ostrzu miecza.